0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu za kuchena zvina mufalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa, mulemerero watu ukulu ndi nkhosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: 5 horas e 17 minutos zishanu mapindi kumi na manomwe kunza kwa echera zvese. Rekani apa tipinde mu nyimbo padoko pazishanu mapindi makumi matatu todza uya na zvidziviso na zvinango zviri munkozi yatu. Saka apa ndichiti ngati kunza kwa echera zvese abvi ngati muke tikwanise kuona kuti chatanga tikabate nyamusi chinga basire mu upenyu wansi kuzino hauchadi iwo wadakumbatira manza uli tambalale pese papu mangwana wandizonda na zvangu ndaita pa upenyu wangu zvangu ndasevenzera na manza ya.

tinotya vachiguta vanowana zvese lavhu chete sariega waiendawo kubatawo upenyu hwangu nekona panyika lakitozo.